0: bitwanye turi mujyango tereka mbono bitwa makato kambole bunwarwa nuwe herera reka mbone tomodi reka mbone bayani nga kugasu kambole pofi reka mbone nabe ni watu reka mbone nga uwe bitwa kevwe reka mbone bitwa papwe reka mbone bitwa fekam reka mbone bitwa rupabiri nga aye reka mbone bitwa mafi reka mbone bitwa ruwisa akaririmbo
1: aho
0: wana ubuntu
1: umwana w'umuntu ni atari bwana
0: sawa
1: wakiteguriye none
0: ubunyende mutse mugakubita ko manda gatambe
1: ayasha nawo ntiwavumbangusha ngo ashango mara mazi
0: wapi
1: ugatambana nande
0: za
1: ugatambana nande
0: nabakunzi turi kumwe ngahanyene
1: eh aho bamaze gushika
0: yo na sane sane
1: kugira ngo mutambe iyo ndirimbo
0: eh
1: sawa

0: Reka twakire ubundi munywanyi na wenyine mbona yamaze gushika ku murongo. Hello.
1: Eh, ni na Robert bya bicikanye na nyine twaneje aka telefone katanye na imwe.
0: Pole sana.
1: Ego ari hita kamera ngwa mu kibenga nawe ngari ko arumbira gusa minisi na komeza yitagatira
0: akomeza. Yitwa nde?
1: Yitwa Pameri.
0: Pameri.
1: Eh, keza kimana Pameri kibana yagira ibezi. Ibaje sabinda kugira ibera n'aherere yose kibana yagira ibezi.
0: Ego.
1: Ni nagiye nuwo bazikwizina rya bunwa yanwari mutamatone.